czasem w głowie huleł wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie Sorak liet, że Gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjną centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnawalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzkiej, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramów zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jeszcze to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazji. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centr szkolnictwa i centr administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający w 18 lat, formalno stał już ułaśnikom siety domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy co takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічна.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44-го году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było by tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie u muzei i wokół muzeja. I tak zjawiła im się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas ta muzej. Tak można skazać, bo no i my tu jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali jakoś. I on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ilija przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat, siedział na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostał, tak brąta i nogami, na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja każę, Ilija, bo byli dni bielska, 3 dni my od nocy do nocy pracowali, nie wyspani. To ty przyjedź do nas do studii wód, u nas je materacy, lażesz, odpocznesz. Nie, no to, wiesz, to ktoś 4-letni małysz mnie zaprasza do studii wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I toż, tefelka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може би, відділи в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: то ні, тільки батьку, святої пам'яті Дарка, а маці, то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що розсунеться, напевно, на 100 годів, цей мурал, так, тут буде стояти?
0: Ну, він намалюваний na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no zagładzał tynkołka i duma już to heta. I farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk. Powinno przetrwać.
8: No 100 godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woluński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu Galicko-Wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio napramku. Przeważno, koli chodzi to ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnowania goroda była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, koli chodzi pro mowu i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy
4: polskiej mowy, w różnorodności móworok polskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, one tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci, młodzieży, tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosimy do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Wony dobrosławiane, świadomy Białorusy, honoracie tym, jak raz podkreśluj to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Julia związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioli, do zwierów. Na Julia wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiając. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka, no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurjewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych przodków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студіо фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йощ, а ми, ну, так, вже три гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і вже думаю, що Йощ, бо любимо гете місце.
8: І музей був все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби, білоруси його створають, то Йощ білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
6: Ну, так, ну, білорусов Подляша, так що, якби мог не бути білоруським.